yaya de tegina na tamasawo bebe kun tebe kadam gaba ga kugo do rodo to namba de mesenga gira ba droku ya doa to indishan dobe kwe kwe go morabi